lista. Samo na TDI Radio. Samo hitovi. TDI Radio. Utorkom od 18. Repriza. Nedeljom u podne. Top 20 lista. TDI. Samo hitovi.